batyongeye kurasa ariko imbavu zanjye zananiwe kwikorera kwikorera kwikorera izi nyama zose fasha fasha nere ntambwe fasha tujyane nagera bwango gera bwango fasha tujyane